Pinkaj sladko, žabuliatko, tam, kde sníček pramení. Spinkaj sladko, žabuliatko.